0: Luis Ramazzotti, Cosas de la Vida, Mchito Urma. Buen día.
1: Buen día, buen día.
0: Nzi na mlugo bien, mluboni wa?
1: Mluga na so gojobu ya maji dili ukuno ulikwari.
0: So gojobu ulikwari, da mlugo kwenye la kabaniani?
1: Maji kadivaizu we, nye manamuzi upo, dandecho we ni uno ulimio, naga kadivaizu we mtu na kwenye yaka so... Na tika mzura bali na kwa niya yaka da buno nita yakana murendi na osa nzaya. Ni osa ndeto mabasa noko mulabe na uru za mdugu zae.
0: Iyo soko jubu na usibane mkana sika chiposi na mabasa. Zazen zule zetu kuli kwari.
1: Brigado, yamba.